0: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
1: Tukaj je radio Sraka.
0: Aj radio? Aj stereo?
1: FM stereo 94,6 MHz.

0: Sácalo.
1: Oye, nene, nene, acá estamos andando usted.
0: Sácalo, ore, ahora.
1: No voy a bailar, tana y tana.
2: Kai pa ima ta, ta dva romuna.
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, ne, ne, agadamo na note.

0: droga.
1: Ona, bo moja.
2: Ty jesteś ty, ale
1: moja.
2: Ona właśnie nie wiem.
1: Moja.
3: Nie, ona moja.
4: Sam to człowiek.
1: Moja.
2: Cicho.
1: Moja.
3: Moja. Ne, ne, ne, ne, ona bo moja. Moja. Moja.
1: Ne, ne, ne, ne.
2: A brzydko.
1: Ona bo moja.
4: Ty, spokój to chuda.
2: Gra rekę speed.
4: Takie na pier.
2: Ajde.
4: Dejma.
2: Ajde, čau, Viktor.
4: Se vidimo. Čau, čau.
5: Skupaj s poslušalci na Radio Sraka, vaš Lojze Ogorevc.